I witam wszystkich Państwa gorąco i serdecznie na kolejnym wydaniu Radia Polonia Wiedeń. Dzisiaj każdy wtorek od 7 do 9 na częstotliwości 94.0 przy współpracy z Radiem Orange.

0: Radio Polonia. Polonia Wiedeń.
1: Witamy serdecznie wszyscy słuchacze Radia Polonia Wiedeń. Dzisiaj z wyjątkowego miejsca nadaję z wyjątkową osobą, a mianowicie z panią Małgorzatą Walguni, która z tym miejscem no, ma pewne powiązania, ale o tym opowie już wam sama. Dzień dobry, pani Małgorzato.
2: Dzień dobry, panie Marku. Cieszę się, że pan nas dzisiaj odwiedził. I teraz stoimy przy witrynie, w której znajdują się cztery figurki, postacie z powieści Henryka Sienkiewicza, z trylogii. Wydaje mi się, że każdy prawie Polak zna tę trylogię. Jest wspaniałym dziełem. Ja czytałam ją w mojej młodości i w dzieciństwie, ale mimo wszystko zapamiętałam parę postaci, które są bliskie mojemu sercu, a szczególnie tu mamy pana Skrzetuskiego, pana Zagłobę, pana Michała, czyli małego rycerza, no i Pochuna. Pan Zagłoba jest przepiękną postacią, chociaż czasem taką prostolinijną i mówiącą słowa czasem nieprzyzwoite. Od niego pochodzi też pseudonim Basi Wołodyjowskiej, który nazwał ją Małym Hajduczkiem. Basia, żona Wołodyjowskiego. Pan Zagłoba przedstawiany jest przeważnie z kuflem i w tym kuflu, co się znajduje, nie piwo, tam się znajduje polski miód.
1: Pani Małgosiu, ja podziwiam i oczywiście natychmiast jak zobaczyłem te małe figurki, cynkowe figurki, wspomniałem film, no bo akurat ja pamiętam, moje pokolenie pamięta film, ale wie pani, mam takie pytanie, ten Sinflu, to jest niemieckojęzyczna książka, wiem, że chyba pani partner ją pozyskał na jednym z polskich jarmarków. Jak udało się wam pozyskać te figurki i właśnie tą książkę?
2: Chciałabym powiedzieć, że książka pochodzi z wiedeńskiego flomarku, czyli z wiedeńskiego pchlego targu. I to jest targ Wienerberg, znajdujący się w 10. dzielnicy i odbywający się w każdą niedzielę. Można tam dostać bardzo wiele ciekawostek i między innymi zdobyliśmy tę książkę małym kosztem, ale stanowi dla nas dużą wartość, ponieważ mógł przeczytać ją także Harald, który jest założycielem tego muzeum i także twórcą wielu artykułów na ten temat w czasopiśmie wydawanym przez to muzeum.
1: Drodzy słuchacze, tylko dla waszej informacji, pan Harald Dosek jest współzałożycielem i jest historykiem, tak więc oglądając te tutaj witryny, będziecie widzieli wiele różnych scen z historii naszego świata, albo z historii, które po prostu znacie. Pani Małgorzato, ja myślę, że teraz udamy się do następnej witryny, bardzo dużej witryny i tam opowiemy naszym słuchaczom Radia Polonia Wiedeń, a także widzom Marek TV, którzy będą widzieli mój reportaż i nasze zdjęcia, co tam widzimy. Tak więc, drodzy słuchacze, idziemy do chyba największej, jednej z największych witryn i zaraz się z wami połączymy. I znajdujemy się przed największą chyba taką wystawą albo witryną, o której wam zaraz pani Małgorzata opowie, ale tutaj jest ich wiele, bo ja widzę jedna, druga, trzecia, ta największa czwarta, piąta, szósta, siódma, ósma i dziewiąta opowiadające o odsieczy wiedeńskiej. Pani Małgosiu, przekazuję pani mikrofon. Proszę opowiedzieć, co tutaj na tej największej, że tak powiem, wystawie, galerii widać?
2: Tutaj mamy Belegung Wien, czyli okrążenie Wiednia przez Turków. To było w roku 1683, a dokładnie 12 sierpnia. Tak.
1: No cóż, daty są ważne, ale drodzy
2: nie najważniejsze, tak.
1: Nie najważniejsze, bo ja tutaj widziałem Sobieskiego, a przecież na Kalenberku do dnia dzisiejszego dyskutuje się o pomniku, a on tutaj jest, właśnie widać go w takim tureckim, jakby to powiedzieć, obozie atakują i widać za nim te hordy huzarów, to jest, drodzy słuchacze, po lewej stronie, w takiej trochę mniejszej witrynie, ale widać tam dokładnie, rozpoznacie na pewno, zresztą my udajemy się z panią Małgorzatą do tej witryny teraz i stoimy prosto przed nią, tutaj taki namiot turecki, dwa właściwie, trzy i dwa mniejsze i widać właśnie naszego króla Jana III Sobieskiego.
2: Tak, Jan Sobieski zorganizował tą wyprawę, która miała mieć 50 tysięcy wojska, ale przyjechało, dotarło na miejsce trochę mniej. Mimo wszystko zwyciężyli. W jego wojsku byli także Prusacy, którzy należeli wtedy do Królestwa Polskiego. I udało mu się spektakularnie wygrać tą wojnę, to znaczy tę bitwę właściwie, z ilością tylko 25 tysięcy żołnierzy. Przewaga naturalnie była po stronie tureckiej, ale wojsko Sobieskiego było wspaniałe, dobrze przeszkolone, no i ideowo zaangażowane, tak bym powiedziała.
1: I to wszystko oczywiście widać, ale na tej największej właśnie wystawie widać okopy, widać Wiedeń, widać spalone budynki, widać tureckich, że tak powiem, żołnierzy, ale także te polskie husarstwo, no i oczywiście, tak jak już wspomniałem, króla III Sobieskiego. A teraz, pani Małgorzato, udamy się jeszcze do takiej nieco mniejszej wystawy i zaraz się z wami, drodzy słuchacze, ponownie połączymy, bo musimy troszkę przejść. I drodzy słuchacze, dotarliśmy do następnej witryny, a mianowicie witryny z naszym tutaj znanym człowiekiem, ale o tym człowieku to już nie będę ja wam opowiadał, tylko pani Małgorzata. Pani Małgosiu, po raz trzeci proszę opisać, co pani widzi w tej witrynie.
2: Tak, tutaj znajduje się czarno-białe zdjęcie Poniatowskiego i to zdjęcie znajdowało się w wielu podręcznikach z moich czasów. Ja chodziłam do szkoły w latach 60., 70. i znam to zdjęcie jeszcze z dzieciństwa. Oprócz tego są figurynki cynowe jego, że tak powiem, regimentu. I na górze mamy plastyczną postać, trójwymiarową, pięknie wykonaną i pięknie pomalowaną trębacza z jego wojska. I taka ciekawostka, wszyscy muzycy mieli białe konie i on się właśnie na takim koniu znajduje w bardzo dynamicznej pozycji i trąbkę trzyma w ręku.
1: A drodzy słuchacze, dotarł do nas właśnie pan Harald Dousek, który jest nie tylko historykiem, ale współzałożycielem, tak jak na początku powiedzieliśmy, tego właśnie wyjątkowego miejsca. I on opowie wam w języku niemieckim troszkę więcej. Witam serdecznie, wiem, że pan mówi troszkę po polsku.
3: Serdecznie, proszę.
1: Zapraszam, tak? Aber jetzt kommen wir vielleicht einfacher zu deutscher Sprache. Und zwar, könnten Sie bitte erzählen über diese Vitrine, weil ich sehe, abweichend von Poniatowski und diesem Trompeter, noch einen Husar, der hält weiß-rote Fahne. Und ich weiß, Sie verfügen über einmaliges Wissen über diese Zinkwelt in Katzelsdorf.
3: Also, die Figuren von Poniatowski. Poniatowski, der Neffe des letzten polnischen Königs, August Poniatowski. Poniatowski war auch kurzfristig österreichischer Offizier. ist dann unter Napoleon zum General aufgestiegen, war der Oberkommandierende des Herzogtums Warschau, ist dann in Leipzig erst zum Marschall gemacht worden und beim Rückzug der Franzosen nach der Schlacht in der Elster ertrunken. Die Figuren, die wir hier noch sehen, sind die verschiedenen Stabsoffiziere des Herzogtums Warschau. Durfte nicht Polen heißen, weil die Russen waren dagegen und da hat Napoleon den Russen nachgegeben. Man sieht ferner noch österreichische Husaren, aber auch einen Trompeter der polnischen Lanciers der französischen Kaisergarde.
1: O tym wam już pani Małgorzata opowiedziała. Pani Małgosiu, ja bardzo serdecznie dziękuję. Uważam, że jest to wyjątkowe miejsce dla odwiedzin naszych rodaków z pociechami, z dziećmi, ale myślę, że też dużo dorosłych by znalazło tutaj inspirujące figurki cynkowe. Macie też, odbywają się tutaj też pokazy odlewania tych cynkowych figurek, a z tego co wiem, nie mieszkacie tutaj w tej miejscowości, tylko w 10. dzielnicy Wiednia i dojeżdżacie. Tak więc prosiłbym tak na koniec jeszcze o przedstawienie miejsca, w którym się znajdujemy.
2: My znajdujemy się w Katzelsdorfie. Katzelsdorf w Dolnej Austrii to jest około 6-7 km od Wiener Neustadt. Prowadzi do tego miejsca autostrada i dojeżdża się zależnie od ruchu w 30 minut do 1 godziny. Ale też są piękne krajobrazy, które można podziwiać, jeśli Państwo na przykład przyjedziecie z dziećmi. Z okna widać śliczne krajobrazy, zwłaszcza w okresie, kiedy jest zielono. I witamy Państwa tu chętnie z dziećmi, ponieważ są także bardzo ciekawe figurki, nie tylko dotyczące historii, ale również bajek, filmów, westernów i tak dalej. No i są także organizowane zajęcia dla dzieci, ale to trzeba by było wtedy sprawdzić na naszej stronie Zinfigurenwelt Katzelsdorf.
1: I drodzy słuchacze, tą informacją zakończymy dzisiejszy wywiad. Ja serdecznie dziękuję. Oczywiście szczegółowe informacje umieszczę w tekstach naszego przyjemnego, wyjątkowego reportażu z tego miejsca. A już za tydzień zaprasza Was Marek TV wraz z Radiem Polonia Wiedeń na kolejne wydanie audycji z jakiegoś następnego ciekawego miejsca. Zostańcie zdrowi i do usłyszenia.
2: Do widzenia.
3: Do widzenia.
2: Zapraszamy.
0: Radio Polonia Wiedeń.

kocham jak nigdy, nie kochałem i ufam jak nigdy, nie ufałem, spójrz, teraz na mnie spójrz.

wiedzieć. Kilka z tych najprostszych słów. Pewny swego byłem w błędzie.

0: Radio Polonia, Polonia Wiedeń.
1: Witamy serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Polonia Wiedeń. Dzisiaj z wyjątkowego miejsca nadaję z wyjątkową osobą, a mianowicie z panią Małgorzatą Walguni, która z tym miejscem no, ma pewne powiązania, ale o tym opowie już wam sama. Dzień dobry, pani Małgorzato.
2: Dzień dobry, panie Marku. Cieszę się, że pan nas dzisiaj odwiedził. I teraz stoimy przy witrynie, w której znajdują się cztery figurki, postacie z powieści Henryka Sienkiewicza, z trylogii. Wydaje mi się, że każdy prawie Polak zna tę trylogię. Jest wspaniałym dziełem. Ja czytałam ją w mojej młodości i w dzieciństwie, ale mimo wszystko zapamiętałam parę postaci, które są bliskie mojemu sercu, a szczególnie tu mamy pana Skrzetuskiego, pana Zagłobę, pana Michała, czyli Małego Rycerza, no i Pochuna. Pan Zagłoba jest przepiękną postacią, chociaż czasem taką prostolinijną i mówiącą słowa czasem nieprzyzwoite. Od niego pochodzi też pseudonim Basi Wołodyjowskiej, który nazwał ją Małym Hajduczkiem. Basia, żona Wołodyjowskiego. Pan Zagłoba przedstawiany jest przeważnie z kuflem i w tym kuflu, co się znajduje, nie piwo, tam się znajduje polski miód.
1: Pani Małgosiu, ja podziwiam i oczywiście natychmiast, jak zobaczyłem te małe figurki, cynkowe figurki, wspomniałem film, no bo akurat ja pamiętam, moje pokolenie pamięta film, ale wie pani, mam takie pytanie, ten Sinflu, to jest niemieckojęzyczna książka, wiem, że chyba pani partner ją pozyskał na jednym z polskich jarmarków. Jak udało się wam pozyskać te figurki i właśnie tą książkę?
2: Chciałabym powiedzieć, że książka pochodzi z wiedeńskiego flomarku, czyli z wiedeńskiego pchlego targu. I to jest targ Wienerberg, znajdujący się w 10. dzielnicy i odbywający się w każdą niedzielę. Można tam dostać bardzo wiele ciekawostek i między innymi zdobyliśmy tę książkę małym kosztem, ale stanowi dla nas dużą wartość, ponieważ mógł przeczytać ją także Harald, który jest założycielem tego muzeum i także twórcą wielu artykułów na ten temat w czasopiśmie wydawanym przez to muzeum.
1: Drodzy słuchacze, tylko dla waszej informacji, pan Harald Dosek jest współzałożycielem i jest historykiem, tak więc oglądając te tutaj witryny, będziecie widzieli wiele różnych scen z historii naszego świata, albo z historii, które po prostu znacie. Pani Małgorzato, ja myślę, że teraz udamy się do następnej witryny, bardzo dużej witryny i tam opowiemy naszym słuchaczom Radia Polonia Wiedeń, a także widzom Marek TV, którzy będą widzieli mój reportaż i nasze zdjęcia, co tam widzimy. Tak więc, drodzy słuchacze, idziemy do chyba największej, jednej z największych witryn i zaraz się z wami połączymy. I znajdujemy się przed największą chyba taką wystawą albo witryną, o której wam zaraz pani Małgorzata opowie, ale tutaj jest ich wiele, bo ja widzę jedna, druga, trzecia, ta największa czwarta, piąta, szósta, siódma, ósma i dziewiąta opowiadające o odsieczy wiedeńskiej. Pani Małgosiu, przekazuję pani mikrofon. Proszę opowiedzieć, co tutaj na tej największej, że tak powiem, wystawie, galerii widać?
2: Tutaj mamy Belego Rungswin, czyli okrążenie Wiednia przez Turków. To było w roku 1683, a dokładnie 12 sierpnia. Tak.
1: No cóż, daty są ważne, ale drodzy...
2: Nie najważniejsze, tak.
1: Nie najważniejsze, bo ja tutaj widziałem Sobieskiego, a przecież na Kalenberku do dnia dzisiejszego dyskutuje się o pomniku, a on tutaj jest. Właśnie widać go w takim tureckim, jakby to powiedzieć, obozie atakują i widać za nim te hordy huzarów. To jest, drodzy słuchacze, po lewej stronie w takiej trochę mniejszej witrynie, ale widać tam dokładnie, rozpoznacie na pewno. Zresztą my udajemy się z panią Małgorzatą do tej witryny teraz i stoimy prosto przed nią, tutaj taki namiot turecki, dwa właściwie, trzy i dwa mniejsze i widać właśnie naszego króla Jana III Sobieskiego.
2: Tak, Jan Sobieski zorganizował tą wyprawę, która miała mieć 50 tysięcy wojska, ale dotarło na miejsce trochę mniej. Mimo wszystko zwyciężyli. W jego wojsku byli także Prusacy, którzy należeli wtedy do Królestwa Polskiego. I udało mu się spektakularnie wygrać tą wojnę, to znaczy tę bitwę właściwie, z ilością tylko 25 tysięcy żołnierzy. Przewaga naturalnie była po stronie tureckiej, ale wojsko Sobieskiego było wspaniałe, dobrze przeszkolone, no i ideowo zaangażowane, tak bym powiedziała.
1: I to wszystko oczywiście widać, ale na tej największej właśnie wystawie widać okopy, widać Wiedeń, widać spalone budynki, widać tureckich, że tak powiem, żołnierzy, ale także te polskie husarstwo, no i oczywiście, tak jak już wspomniałem, króla III Sobieskiego. A teraz, pani Małgorzato, udamy się jeszcze do takiej nieco mniejszej wystawy i zaraz się z wami, drodzy słuchacze, ponownie połączymy, bo musimy troszkę przejść. I drodzy słuchacze, dotarliśmy do następnej witryny, a mianowicie witryny z naszym tutaj znanym człowiekiem, ale o tym człowieku to już nie będę ja wam opowiadał, tylko pani Małgorzata. Pani Małgosiu, po raz trzeci proszę opisać, co pani widzi w tej witrynie.
2: Tak, tutaj znajduje się czarno-białe zdjęcie Poniatowskiego i to zdjęcie znajdowało się w wielu podręcznikach z moich czasów. Ja chodziłam do szkoły w latach 60., 70. i znam to zdjęcie jeszcze z dzieciństwa. Oprócz tego są figurynki cynowe jego, że tak powiem, regimentu. I na górze mamy plastyczną postać trójwymiarową, pięknie wykonaną i pięknie pomalowaną trębacza z jego wojska. I taka ciekawostka, wszyscy muzycy mieli białe konie i on się właśnie na takim koniu znajduje w bardzo dynamicznej pozycji i trąbkę trzyma w ręku.
1: A drodzy słuchacze, dotarł do nas właśnie pan Harald Dousek, który jest nie tylko historykiem, ale współzałożycielem, tak jak na początku powiedzieliśmy, tego właśnie wyjątkowego miejsca. I on opowie wam w języku niemieckim troszkę więcej. Witam serdecznie, wiem, że pan mówi troszkę po polsku.
3: Serdecznie, proszę.
1: Zapraszam, tak? Aber jetzt kommen wir vielleicht einfach zu deutscher Sprache. Und zwar, könnten Sie bitte erzählen über diese Vitrine, weil ich sehe abweichend von Poniatowski und diesem Trompeter noch einen Husar, der hält weiß-rote Fahne. Und ich weiß, Sie verfügen über einmaliges Wissen über diese Zinkwelt in Katzelsdorf.
3: Also, die Figuren von Poniatowski. Poniatowski, der Neffe des letzten polnischen Königs, August Poniatowski. Poniatowski war auch kurzfristig österreichischer Offizier. ist dann unter Napoleon zum General aufgestiegen, war der Oberkommandierende des Herzogtums Warschau, ist dann in Leipzig erst zum Marschall gemacht worden und beim Rückzug der Franzosen nach der Schlacht in der Elster ertrunken. Die Figuren, die wir hier noch sehen, sind die verschiedenen Stabsoffiziere des Herzogtums Warschau. Durfte nicht Polen heißen, weil die Russen waren dagegen und da hat Napoleon den Russen nachgegeben. Man sieht ferner noch österreichische Husaren, aber auch einen Trompeter der polnischen Lanciers der französischen Kaisergarde.
1: O tym wam już pani Małgorzata opowiedziała. Pani Małgosiu, ja bardzo serdecznie dziękuję. Uważam, że jest to wyjątkowe miejsce dla odwiedzin naszych rodaków z pociechami, z dziećmi, ale myślę, że też dużo dorosłych by znalazło tutaj inspirujące figurki cynkowe. Macie też, odbywają się tutaj też pokazy odlewania tych cynkowych figurek, a z tego co wiem, nie mieszkacie tutaj w tej miejscowości, tylko w 10. dzielnicy Wiednia i dojeżdżacie. Tak więc prosiłbym tak na koniec jeszcze o przedstawienie miejsca, w którym się znajdujemy.
2: My znajdujemy się w Katzelsdorfie, Katzelsdorf w Dolnej Austrii. To jest około 6-7 km od Wiener Neustadt. Prowadzi do tego miejsca autostrada i dojeżdża się zależnie od ruchu w 30 minut do 1 godziny. Ale też są piękne krajobrazy, które można podziwiać, jeśli Państwo na przykład przyjedziecie z dziećmi. Z okna widać śliczne krajobrazy, zwłaszcza w okresie, kiedy jest zielono. I witamy Państwa tu chętnie z dziećmi, ponieważ są także bardzo ciekawe figurki, nie tylko dotyczące historii, ale również bajek, filmów, westernów i tak dalej. No i są także organizowane zajęcia dla dzieci, ale to trzeba by było wtedy sprawdzić na naszej stronie Zinfigurenwelt Katzelsdorf.
1: I drodzy słuchacze, tą informacją zakończymy dzisiejszy wywiad. Ja serdecznie dziękuję. Oczywiście szczegółowe informacje umieszczę w tekstach naszego przyjemnego, wyjątkowego reportażu z tego miejsca. A już za tydzień zaprasza Was Marek TV wraz z Radiem Polonia Wiedeń na kolejne wydanie audycji z jakiegoś następnego ciekawego miejsca. Zostańcie zdrowi i do usłyszenia.
2: Do widzenia.
3: Do widzenia.
2: Zapraszamy.
0: Radio Polonia Wiedeń.